Nechalakan yaka oholo iwara tanu nimitala sama kumeli niginaku masese. Yokala ya hanle vo, yokala ya hanle vai. Anacho nachima kela niku no pachara na mwiri wane tanu namoha. Niku na namwane. Niku na nana malapa mwahi rehera. Mwarehera to amut atatiana nyukera mwarinyu. Nari niku na atiana. Balo niku na namwane mwarehera wito. Echa pele ni makalu wapama niku na ya.